0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko, Kalma, hit, ki je dobesedno eksplodiral v sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny in Drake, Mia. Noro hud latino vibe, ob katerem ne glede na to, kje si, ne moreš ostati pri miru.
2: Okay.
3: Hot latino chart.
2: Tretje mesto.

0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Ena.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni Radio Ena.